Schwarze Rakapczka hat mir das Siro. Ich chcę ty jeszcze obobar. Ich chcę ty jeszcze u ich chcę lewata tu zmano. Ej, kajgat kotyn kargę czapę, a ci kontent, chcę alu asra.